0: dżu, dżu, dżu, dżu, dżu, dżu, dżu.
1: Ma nie dż, nego je r, r, r, radio, Royce.
2: Wow!